Przez wiac ludzi, dosze znano też, że w obkiecz powali, ma na oczy tajku spodzinu na hajnicrunę won kistu, ale skiery taki wieczy pakczyk, a z tajkim nadsieše auta su ludzo popoczuki, so dzieś kuli so im w przyrodzie na przykład zalubi pszenocuja. Su to tajke specjalne stany. Czynisz jo, a czynisz tam na stryczku, a hiżo so sta nimalekaś od samonastaj. To wiedzą nie za każdą, ale ja się przedstawiam, że jest to wielki dyrdom, gdy jedziesz na niekakie rany bleczk świata, odstajesz swoje auto, stłoczysz na odpowiednie knefle, a gotowe tak niekak znamieńcza. A co jeszcze te najrzęsze przy tym, może się ja znamieńcza przedstawić, to są cele od te wszego, a od każdego nieodwiesne. Poladajcie pak najpierw raz, pred hać se tajki stan kupicie, hać so na wasze auto też chodzi. To też zapisane w tych papierach. 6 godzin, 20. Hać stanujecie, hać przenocujecie, auto niedzie, hać niekakim hotelu, polawuki, adżeda, rianę prózniny.

0: Zadkula.
1: Šulske leto je so zakončivo 6 tydzeniov liečnych prozdnin po tak mnetko na šulaki a šulerjev čaka ja. To samo na sebi serbskim odžinje viestu euforiju zbudži a z tutej euforiju podame so na dalšu staciu naše beachvolleyballovej túry. Potom so sme mnenu punželu Nebelčicach pobyli s mnetko s hustčom Koniecach. Naš moto je tutun koč, šo so frinkoli. Strasče si potek im vaš najrinči outfit s glicerom, donješ to hodu na lameta bywa a podajče so na púč do Delan. Zadkula so na vás veseli.
0: Zadkula. Zadkula.
2: Nic zabić.
3: Dzięca wieczo.
4: Ach, Kala, że masz tydzień cały czas przedziwdzony. Dzięca pundzielam. To dała wizę jenoś.

Wobcza wieża raz romadze ze spinguinami puali. W Wutowskim Lubnowie je tolle możno wiezo je tam szklinca, kiś pinguinu, a bazen wot co kupacych dżeli. W hotelu Wutowski Swiet Niemcy Spreewelten tam masz wulku saunu, a bazen kinucka, kaśwonka, możno się kupaniu, a kaś prajene wosebitostka, sute podla ludzi zromadnie ze z ludźmi puacy pinguiny. Ja mnie tu nie spostowy, so und runie von nie, ale junu może si to znano dola poprzeć, jęcza netra przeca na Majorku, letacza bodo greckie, francuskie, spanijskie, a byrnoś bytam jenoś jen dżen przebywał, na drugi dżen potom szenu turu ze skajakom, richterycy, w Lubnowie te maja kajaki za wosobu, za dwie, a potem samo za ci. A hižo se miu ze z dziećimi nuczkami romadze krasny wulet. Znano nic runie wądzęca, ale dysto słończko potem zaso na nas smiła. Czasacz mięczno hiszcze, a potem słyszycie bo jeszcze sapskim rozwosu. Dżęca z Matią Dziswałkom. Dziękuję.

Zase startujo vesebny tydzień, ferie se zachopiju ten tydzień stwrtk, a z tym teke dovoluje czas z našiju muziku tydzienia pod motom Hurra, ferie, co my se gromaže z wami na ten redny czas jaseliš. Na nowe peniezeżski aktualny magazin se zavešče teke jaseliašo, a z čo narske, z ktorými temami, co my se zabieraš, to vam net przeradijom, ja som Anja Kochaj-Czwarcowa. Witam was uczomniażu, co mam redny dzień.

0: We fokusu je była ta zgromadność. Lajske a profesjonalne umielce są se wiecej tyżenio przecie zase zmakali, program używali a przytom teke se zeznali. Nowe zyski są przez to nastali. Je to było rum za łużyskie luże pokazać, jak weni sami wiże swoju łużycu, kroni Claudia Arndt.
1: Und das auf ihre eigene Art und Weise. Ohne dass sie von außen drauf gedrückt wird, so muss es jetzt sein, sondern aus den Leuten heraus.
0: Zajemne za sobostatkujúcich, za publikum, zase čochu dvojko a cerviana nitka nejo všetci bola vížeš, kogo nejo to večašilo, jo doživil riedne žen poune mežnosťu.
2: Wužyska kulturna scena jose kanc tyženia prezentirovala strukturna zmena przec vyt udobywania brunince. Jo tema bola na Lausitz jaže v javišťovom programie, ktorýž su pokazali grotku, drjoku a barščku.

0: Nímsko-serbski ensemble Hrše Burzio Svišiu letos za svojo 50-letné obstáže, k tomu sú cvonky tovaristva ugotovali sobotu, jubilejný program a sú se přepšosili partnerio přijašelo přizvežbných do živadva Pikulové mistře. Mária Ilikovská-Winklerová povežejo.
1: Při žurách jo serská gymnaziastka uvítala gesti po starej tradici.
2: Ja som imia Fienbergojc a ja strovim gesti z klebom a solu.
1: Pe małem jo se zahopił rusz.
3: Ja som Birgitschurova a ja znaju ensemble wielgin terje. Ja lubuju terje. Ja se lim na program.
4: Za mjesto je to vegan važno, až tak tovarstvo pišaš až let lujko njent obstoj ze strastvami, ze skulturu, ze smužiku, ze sersku rec, až to je šo prezentne, a ze s tim zreživje naše tovarečnosti, jo žil našego mjesta.
1: Groni za gronita za serske pšašanja v mjeste Anna Kosacojc-Kozelua. Ve zahadnošti jo založba za serski lud podpirała umiejskie nawiedowanie ansambla Groni Zabina Zigowa, niegajszna zastupna przedsedarka.
5: Wiele długich rejowęskich kubków albo ansamblowych nie mamy, ale oni są jeszcze dalej obstali, a mają takie dorost.
1: Jadna pciżaścia let ją miazy drugim we ansamblu Jana Klaue albo Katja Hering.
6: Tanzen ist für mich ein Lebensgefühl und ich fühle mich wie in einer zweiten Familie und das ist halt schön und deswegen bin ich halt dabei, ne, und bleibe dabei.
7: Die Annette ist unser Steckenpferd hier. Annette ist die Macherin für alles. Sie näht, bügelt, schneidert, sie pflegt die Trachten und sie ist der ganze Zusammenhalt von unserem ganzen Verein.
1: Ta Annette, Annette Bröse, nawiedujo Ensemble wird leta 2022.
8: Ich bin sehr stolz auf das Ensemble, weil es schon so lange existiert. Und ja, welche Wünsche habe ich, dass wir mehr Jungs bekommen? Mehr Tänzer wieder. Und auch vielleicht junge Mädchen.
1: Jubilejny program jo był przechwatający. Moderator Michael Apel jo se rozgraniał z członkami towarzystwa, a na obrazowce se dożywił cały stawizny ansambla. Fotografie z ustupu, z makania, treninga, a urywki z nawiesionych filmów. A razy jo se ansambl prezentował na żywo. Zahopił jo ze zapustą. Zajmnie umiełski ariołański z wielkim elanom su przedstawili zieło przy żniach. Parlickam repertuar ansambla susza pak psieza w koreografii Uwe Wrüglera, a sywie psitom sługelcy drażnili żółcza. Jadnap 15 let dujko sumieli zisiecu ryjowarsku kubku Svietlaszka, aż do leta 2019. Anka Caharia Sojc jo tam ryjowała jużo ako gele.
9: My budujemy takie niekakie zisiecu ryjowasz, a ja budu tam takie sobu gotowasz. Myśmy mała kubka, a to budujo wielkim drętne. To jo per lużo ako jo, ako gele sobu ryjowało ho. Jo, ja som ešte moda, ale tam som ešte moča bola, jo.
1: Jo mi přeražila do predstavenia. Ako povišťové figury sú mieli pupky Reginy Hermanovoje z Lubina, budniky, ludky, nekusa. Kupku Svietlaška jo naviedovala Mila Cahariasova. Do niej su słyszali witaj zisi.
10: A sme teke jadn pszawe żywadwowy kus na jawiszczu przyniesli. A te zisi na jawiszczu su szykne pejedali z herskie. A my sme za przygledaju jano ako oton w wetstawkach informacje w niemskiej rece mieli.
1: Koreografiju jo pisała sama, a muziku jo za nich napisała tylko Katalin Porackojc. Wiele drugich wierażków su gości na tom zariadowaniu dożywili, a na końcu jo ich Michael Apel przeprzosył na zgromadne ryjowanie. Tam miejscu sydali dujko przosić. Pe programie su ve fuajeju sledovali gratulacije a redne rozgrona, a žilojski hor jo ansambloju gratuliroval na muzikalijski part sevje.
11: Mi se spodoba sebe program tojo by vjegin luštne, zajmne. Ja som vizeva filmy, obrazy, reje.
12: To ja by vieraš, also kulturne gżywienia w Dolnej Łużycy. Reja przeza, ja mnie nie wiecie, se spodobawa, dokolaż, ja by ako wzywać wowy kusk.
5: Ako som teke te filmy we Wurejskiej vizeva, ja som znała szybnych ansamblowych wietników, kęż su ho przedstajili, a som ze z nimi skromatnie żywała. To ja tak rednie zestajone był ten cały program, a ja se żywam kak dwójko sme tekte te choreografie mieli, a takie choreografie żynca szirejowaś, to jo w obszarze wielki napinajuce, super program.
13: Wielkien czasny, luszny program, jo. Mierza to wielkien spodobał.
14: My, jako publikum, myśmy mogli dożywić całą historię ansambla, a to tak rynie pokazane z videami, z filmami, z obrazami, a takie z rozgronom, z dzwonkami, a takie z rejowaniem.
0: Zugronili Katalin Poradzkoc, Simona Pečova, Katrin Obeinszena, Sabina Zigova a Willi Gosore. Jadnab, sto gešči jo sledovalo přepšosenju na jubilej Nimsko-serskego ansambla Hršebus ve Pikolo živadle.

0: Cerkvine žen Chrzebowskiego cerkvinego okresa se przygotuje, kateres wetmio se 13. augusta, ako teke Borszański cerkvine žen Gokojcach 6. septembra, a serski imagielski cerkvine žen 12. a 13. junia 2007 dożaszcza Popojcach. Wotom bużo teke to grono na przyducym na żinsajsznym zmakaniu kubki serska namsza w Chrzebowzu, jak wieści dał przedsedar Spichowenskiego towarzystwa za serskie recwe cerkwi Hartmut Leibner. Uzwignuś, jak się oteke już wierask, któryż za lito 2008 a 2008 przygotują.
1: Planujemy namszu w strzelaku CTF. Also jasne, już obróżo, aż to tej byś dwejo recnie. Na kultupat zmieniamy serskie spiwanie, serskie kialiże, cała liturgia, a szykno bużo zawieść się z wiecznego Wiedimskiej Rece, aż przygledarie by mogli śledować. Na kultupat bużo to we przedpolu naszego wielkiego łużyńskiego cerkwinnego dnia Chrzebowzu. Aż tam pokazujemy w CTF, aż Serby raju bytostnú rolu v Úžice.
0: Žinca viacor bužové kupce Serska námša o tomto grona na peseženiu a my vás ďalej informirujeme a viacej novosťov zmijeme net za vás v našich povieščach.

0: RBB Serbski program. Povijesti.
1: Europske menšine DS gromadnje postupovaš pri digitalizaciji. Gornosarski recne projekt Zari ma se dale vjasč, a Vošajnska noc povijesčo ma nove datum. Kotere to jo, a dalčne novosti svišeš on ninto plamnjo, jasom Diana Šicova, dobro žen. Při digitalizaciji trebaju europske menšine zgromadnu strategiju. To je facit zmakanja živoveje kupki menšinu bžeze maša nego stata pla federalistiske unije europskih narodnosti fuen. Zmakali su se v mjestče Levarden v Nižozemske. Zastupniki šakih menšinu su se tam umjenjali o tom, kak daloko su při digitalizaciji a kotere sredki su sami uvijali. Vece užitne by było aplikacje a programy tak ugotowasz, aż szykne menšiny nieco w togo maju, groni zastupny předseda domowiny Hartmut Leibner, ako jo pobył na zmakaniu. Za to trebaju podpieru nic jano w tfuen, ale teke w Europskej Unii, tak Leibner. Za przyduce FUEN-kongres w nazymie we Finske, co ta żywowa kupka zgromadnie z morzyńskiej organizacji FUEN, używasz rezolucji. Gornosarski recny projekt ZARI ma se dalej wjazd. Za to jo se ugronił obradujący uberg za przeszania serskiego luda przy Zwieskowym Ministerstwie za Nuczikone. Gremium Joses Radovau prädne Ras ve Srežni Vužice, a to zahadne stvrtk na Nepilic dvorje v Runem. Na poseženju Jošvo mjase drugim vo dvojkodobne financirovanje zavožbe za serski lud, vo menšinu v Pšava, ako teke vo skrušenje serskega reca a kulture. Mimo togo su se predstajili usledki Vužiskega monitora a donintešne stav projekta ZARI. Za jogo pokšacovanje Tuchelu novu pšospu vo spichovanje prigatuju. Po poseženju su se obšelniki hišči ogledali slijepe a tamnejše serski kulturne centrum. Letosa statujo drugi vatresk zanirovanja srežovekovih fresko v Brjazinske cerkvi. Molbe na podzajčnych a podvjacovnych sčinach muse se hišči konzervirovaš. Planowania za to wet krajnego amta za szczyt pomniku su ninto wet zamknione. Za czas żywo dete se ota a orgele za se z drewom obtwarisz a szczytasz. Spichowańskie towarzystwo za brjazinske freski pyta za se dare za restaurirowanie, a planujo za september za redowanie przy cerkwi, żoż kszeje postup sanirowania prezentirowasz. Amt Borkowe a Serski Ludowe Ensemble ste se dojadnawe na nowy termin za Vošajnsku noc powieściu. Dważasča liet jo był termin k svietkam kšuše obsažone vet spektakla při Bismarckovom tomje a jo kušte lieto tysacich luži přivabiu do Borto. Ninto se nažijate za redovarja na WC Vestos či při Viedrie a su termin přepoložili na drugi konc tyženja v juniju. Wet 11. do 13. junija přiducego leta jo potakem přiduca noc povestčo v Borkowach. Vena jo pregovała pěš a čižas čalet kulturu v Bramborske. Ako jo cyniło vedomnostne ministarstvo znate, jo Brigitte Faber-Schmidt po šeške chorosči zemreva. Wenn er ja mjase drugim navidowała Festival Kulturland Brandenburg, a wetleta jaden advajascha jo była za granita za kulturne wötresk we krajnem zastojnstwie. Tam jo sobužiwała na projektach, ako so byli teke užitne za Serbo, ako spichowainske programma Kulturplan Lausitz a kulturelle Ankerpunkte. Wetuch profitiruju nadale serske institucie a muzeje. Krotko jo Faber-Schmidt statkowała teke wyraże zawożby za serski lud. Faber-Schmidt jo spacetnie z Bochuma, a jo bydliwa w Potsdamie. Wena jo wodowała 7-60 lat stara.
0: Jadro.
1: Obmrocone a szere se żynca niebio pokażo, k startoju tyżynia. Tam a zas se deszczujo, a maksimum żyncajśnych temperaturu smy nin południa już dojszpili, pla żywiśnasczo do 2-2 stopniu. Frischne wieczdujo. Wiecze, teke šere a mokše, wird bodnja pak se u nas ubytšnijo. U nas w Dolnej Łužycy po nejšopwe z až do 6 a 20 stopniami. Zbytk tyženja w stanju suche pla temperaturu okovo 2 a 20 stopniu.

Ende tak mal sni josa se schwa program chula se na koin scenarzia masz josa wam aktualny magazin Spedobau. Wiczejsze se jutro przygotuję przez kulturny magazin wierze was Gregor Klim, do nowego udasza kulturnego casopisa rozlad, co my poglednusz, miasto drugim. Miesza uszci spedobny tyżyn, na zase słyszenie grani wam Ania Kochoj-Czwarcowa.

0: Раз, два, три. Жишик Радио. Оля ваш, Жишет Себастро.
1: Царского программа.
2: Любе Жишет, що ви то так южа раз доля бували, аж не сукшили друге з вами граш, доколе що пше мауе або пше моде? Йо це сто таке так, аж друге з мисле, аж що слабше, а аж жедну довіру до ваших заможнах, що нямашо? На пен слухайшо на то, це мауе ухац хопел доживіо.
3: Hochatzowe Müsli. Hochatzkoppel, jo gradu znate pet sewe gelli. Wenn ga je teke taki pschaue Hochatzk z dwójki mauszyma, a ma szykno, coś pschaue Hochatzk treba.
4: Jano, a są mięcze, ako te druge Hochatzki. Wet wierności gronione, są samowe wiele mięcze. Za to pak wiem rednejsze żarty.
5: Ale my musimy przece na tebie dłoj gledasz, gaż co my z tobą pedasz.
4: No a, jaga dem teke przece na was gery gledasz. Myśli se snasz, aż to radke tu jom?
5: Nien to wiecie negra kaj hopel, co my lubie zgromadnie zwucuasz, kak czachoju doubiegamy.
4: Ja pak żaden czach nie znajom. A gaż naprzodu raz czach grozy, Sedniom se na sliznej patce, a zażarżujom se z brydnyma patskoma vece. Benga čachaju nie trebam, do vece vuglidaš. A tak jo, mi svet net zasive rychu.
3: Hopel jo vjasele dalej skokotau. Te druge huchacki pak su vytnovotki svucuvali, kak megu před gelnikom a jogo psami ubeknuš. Gaš vini jim se bliže. A te zvucovania su byli napšaudu trebne, dokulaš jo južo zase bylo svyšaš plaukanie psu. Toš su huchacki se malsnie dali na ubiegi.
6: Žinčo, coš vaše packi megu psy se bliže?
5: Kužde daš sam opetajo se uchovaš?
6: Myslíš o se na to, co sme nas zvucovali?
5: Nien to žovo našo živenie, ubiegajšo.
4: Mejeko, co ga hose čoj? Taka hektika při jadnorym zvucovaniu? Dešo vy napšaudu tak přegnavaš, lube přijašele?
3: Blaukajúce psy su se blížili, a nien to je teke huchac kropel peznau ten grozece čach. Jogo učobicka jo naraz časne bubotala. A vylic ven mil zecyk, bydre se je na flaku nakakal. Venio se čiskotal až do slednoga kysmika.
4: Pace před vece a penčach nevyžim. Jano nic čachovu do vecovu glidaš.
3: Co dej mam hyši ulicu váš, lubežiši? Ako jo gilni kopela vyžel, jo chopil z cewe je učobe se smiaš. Tak, až jo uchack mega pykšajžu, ubiknuš. Ale ako je náš gelník kjarcmie svojim kumpánam v tom živnúckém uchacku ulicoval, nesú jomu vierili. Živnúčko, nicka? Gelníky gasú hovac také, ktoréž meguši nabájaš a kenž smuchy gytujú elefanta.
2: Jo šuknem uchackam, vám ljubižiši žicim jasove tyžen, v jasove bužo tak a tak, ten tyžen ga se lišojske ferie zahopiju, a ten dovoluje cas.
0: Raz, dva, tři!

0: Žišecu rejovarsku kupku svjetlaška až do leta 2019. Anka Caharijasojc jo tam rejovala južo ako gele.
1: My budeme také nekak Žišec rejovaš a ja budu tam také sobu gotovaš. My sme mała kupka a to bužo jegin redne. To jo per ľužo ako jo ako gele sobu rejovalo ho. Jo, ja som ešte moda, ale tam som ešte moča bola, jo.
0: Jo mnie przeraziła do przedstawienia. Ako powieściowe figury sumieli pupki Reginy Hermanowej z Lubina, budniki, ludki, nekusa. Kupku Svietlaška jo nawiedowała Mila Cahariasowa. Do niej su słyszali witaj Žiši.
2: A sme také jadn pšáve životvú kus na javišču přinesli. A te Žiši na javišču sú šikne pejedali z Herske. A my sme za přigledajú jano ako otón v vedstavkách informáciu v nemský rece mieli.
0: Koreografiju jo písala sama, a muziku jo za nich napísala také Katalin Porackojc. Wiele drugich wieraszków są gości na tom zariadowaniu dożywili, a na końcu jo ich Michael Apel przeprzosył na zgromadne rejowanie. Tam nie susydali dujko przosić. Po programie są we fuajeju slidowali gratulacje a riedne rozgrona, a żylojski chor jo ansambloju gratulirował na muzykalijski part sewie.
3: Mir se sporova sebe program teurbe jegin lustne seimne ja som vizeva filme obraze reje
4: teurbe vieras also kulturne geschivenja v donje vuzice reja pšeza jo mir ne vetse sporova dokolas jo jo ako jivat vo kusk
5: ako som tekete filme v vuriske vizeva ja som znawa šiknach ansamblu vjetniku kenst du hob schätzta ili a som des nimis komatne jiva va teuer tak rednje sesta jo ne bo ten seve program a ja se jivam Kak dvojko sme tekte te choreografie mieli, a takke choreografie žinca šireo vaš, tojo v obšauže vjegi napinajúce, super program.
6: Velgin časne, lušne program, jo, jo. Mir sa to velgin spodobal.
7: My, ako publikum, my sme mögali doživiš celú históriu ansambla a to tak redne pokazane s videami, s filmami, s obrazami a také s rozgronom, s cvonkami a také s rejovaním.
8: Zugronili Katalin Porackojc, Simona Pečova, Katrin Obeinszena, Sabina Sigova a Willi Gosore. Jadnab, stogešči jo sledovalo přepšosenju na jubilej Nimsko-serskego ansambla Hršebus v Pikolo živadle.

0: RBB Serbski program. Povijesti.
1: Europske menšine DS gromadnje postupovaš pri digitalizaciji. Gornosarski recne projekt Zari ma se dale vjasč, a Vošajnska noc povijesčo ma nove datum. Kotere to jo, a dalčne novosti svišeš on ninto plamnjo, jasom Diana Šicova, dobre žen. Při digitalizaciji trebaju europske menšine zgromadnu strategiju. To je facit zmakanja živoveje kupki menšinu bžeze maša nego stata pla federalistiske unije europskih narodnosčo fuen. Zmakali su se v mjestče Levarden v Nižozemske. Zastupniki šakih menšinu su se tam umjenjali o tom, kak daloko su při digitalizaciji a kotere sredki su sami uvijali. Vece užitne by było aplikacje a programy tak ugotowasz, aż szykne menšiny nieco w togo maju, groni zastupny předseda domowiny Hartmut Leibner, ako jo pobył na zmakaniu. Za to trebaju podpieru nicjano w tfuen, ale teke w Europskiej Unii, tak Leibner. Za przyduce FUEN-kongres w nazymie we Finskiej, co ta żywowa kupka zgromadnie z Morzyńskiej organizacji FUEN, używasz rezolucji. Gornosarski recny projekt ZARI ma se dalej wjazd. Za to jo se ugronił obradujący uberg za przeszania serskiego luda przy Zwieskowym Ministerstwie za Nuczikone. Gremium Joses Radovau prädne raz v Srežni Vúžice, a to zahadne stvrtk na Nepilic dvorje v Rúnem. Na poseženju jo švo mjaze drugim vo dvojkodobne financirovanje zavožbe za serski ľud, vo menšinove pšava, ako teke vo skrušenje serskeja reca a kulture. Mimo togo su se predstajili usledki vúžiskego monitora a donentešne stav projekta ZARI. Za jogo pokšacovanje Tuchelu novu pšospu vo spichovanje přigotuju. Po poseženju su se obželniki hošči ogledali slijepe a tamnejše serski kulturne centrum. Letosa statujo drugi vetresk zanirovanja srežovekovih fresko v Brjazinskej cerkvi. Molbe na podzajčnych a podvjacornych sčinach muse se hošči konzervirovaš. Planowania za to w krajnego amta za szczyt pomniku su ninto w zamknione. Za czas żywo dete se ota a orgele za se z drewom obtwarisz a szczytasz. Spichowańskie towarzystwo za brjazinske freski pyta za se dare za restaurirowanie, a planujo za september zaredowanie przy cerkwi, żoż kszeje postup sanirowania prezentirowasz. Amt Borkowe a Serski Ludowe Ensemble ste se dojadnawe na nowy termin za Wosajnsku noc powieściu. Dważasča liet jo był termin k svietkam kšuše obsajžone v spektakla při Bismarckovom tormje a jo kušte lieto tisacich luži přivabiu do Borto. Ninto se nažijate zaredovarja na WC Vestosči při Viedrje a su termin přepovožili na drugi konc tyženja v juniju. V 11. do 13. junija přiducego leta jo potakem přiduca noc povestčo v Borkovach. Vna jo pregovala peš a čižas čalet kulturu v Bramborske. Ako jo cunivo vedomnostne ministarstvo znate, jo Brigitte Faber-Schmidt po šeške horostči zemreva. Vna jo mjaze drugim navedovala festival Kulturland Brandenburg a vedleta jaden a dvažasča jo bova zagronita za kulturne vodresk v krajnem zastojnstvje. Tam jo sobužívala na projektach, ako su byli teke užitne za Serbo, ako spichovanske programa Kulturplan Lausitz a kulturelle ankerpunkte. V tych profitiruju nadale serske institucije a muzeje. Krotko jo Faber-Schmidt statkovala teke vilraže zavožbe za serski ľud. Faber-Schmidt jo spocetnje z Bochuma a jo bydliva v Potsdamje. Vna jo vodovala 67 let stara. Obmrocone a šere se žinca nebio pokažo k startoju tyženja. Tam a zas se desčujo a maksimum žincajšnych temperaturu sme nin podnja juž dojšpili, pla živiš nas čo do 22 stopňu. Frišne več dujo. Víče, teke šere a mokše, vrt podnja pak se u nas ubečnijo, U nas w Dolnej Łużycy po niej szopwie z aż do 6-2 stopniami. Zbytk tydzienia w stanie suchy pla temperaturu około 2-2 stopniu.

0: Vice jo vam kazane na cytanie ludowego nakwartnictwa domowina we Hrschemuzu, we zmakaniszczu Ek 51 przedstejo udawar Friedrich Pollack Kniegwe von Kamenz nach Palestina. Su to dopomniesza serskiego żurnalista Jurja Vicaza, któryż jo był przed niekak 100 letami duce we całym swiesze. Lektorka nakwartnictwa Janka Pieczkoc de Levano we išči wiece.
1: Prvna a drugi žil tih knjigov ga jo Viča spisal v Gornosrbski rice ako original za nakvarnistvo. Te knjigve su tenca v 60-tih letah teke ujšli. Ten češi žil, kenč jo se namakal v srbskem kulturnom arhivu, ten potom nije ujšel, a to je njen to nove v tih knjigvah.
0: Politiske mordarstvo v susedstvje, dubiozne gejare v Bivograže, šmuglovanje hašiša v Egyptojske. To su južo kradu vesebne doživinja, ako opisujo Juri Vičas v svojih tekstach, jo se južo nichtem šizjavio, a jo kši umieš pšaua s filmovanja.
1: Nie, jeszcze nic, nasz to jeszcze dużo, ale ja mogę gronić aż od czeskiego rozgłosa ten międzynarodny szczelak Radio Prag International. Josip Planas napraszał dla tych knigu, a ten ta niemska redakcja dużo te knigwe recenzirowasz.
0: Knigwe von Kamenz nach Palästina obschimiju autobiografiske Texte, namakajo me wenich teke journalistiske Twerbe Vičaza, wielega jo pisao za czeski rozgłos we Praze.
1: Nie toga by było cele druge udasze, a problem jo teke szirszko te originalne journalistiske Texte namakasz. Oni tenca strany su se zmienim podpisali te žurnaliste, to su byli povešči, agenturove povešči, a tam ga nio žeden autor. A ten drugi problem je, až jo se to gvone tvarjenje toga českega rozgosa ve Praze na koncu vojne bombardirovalo, a pritom jo se vele znicivo.
0: Sarska varianta knjigo jo južo ujšva oni s titelom Z Prahy do Palestine. Titel sarskego a nimskego udanša se rozeznavate. Jo obšimješe veto to same?
1: Jo, obšimješe jo docista to same. To jedno jo ten gornosrbski original, a to druge jo ten nimski převoš doktora Polaka.
0: Jo, a z toga przewożka słyszysz o wicze wet udawaria Friedricha Pollacka w Hrschemuzu to a druge wicze wet podnie Sigare Pieszych w Ek 51 na Dwerniszczowej Droze w Hrschemuzu.

Ne tak mal sni josa se schwa program chulase na koin scenarii am asiosa vam aktualne magazin spedobau. Vicheche se jure psigotuja przez kulturne magazin wieje was Gregor Klim, donu wego udasza kulturnego casopisa rozla zome poglednusz, miase drugim. Miesza uszci spedobne tyżin, na zase suszania grani vam Anja Kochet-Schwarzowa.

0: ważny fakt za naszych przyposłuchariów.
1: Gwizdę jedna trzezykonoje, jedna trzezykono, bazi szachacz, dato.
2: Zatkula.

0: Zaprawę zazbi do drugiej godziny mam za was nietko naszą legendarną beach hymnu Zatkule.
1: Zatkula.
2: Szantamne.
3: Ja włosu dwie.
4: Ach, Kala, że masz tydzień cały czas przedziudziony. Dzień co ja pądzielam. To dała wizę jenoś. Zatkula.

Na kozie słońce pchu, kotruś czuję, gdyś ja rano wodę czu. Zaczuwam się cnu, radość Boża, a dziś nadzieju. Emocji jakaś tutaj żyć, co za nimi weź jednym dniu. Jogę szorę

0: Das ist ja Wonka moje. Neple zbieram. To ja. Poskam. Zatklu poskam.
1: Wiecie, obosy myśl bywa się biony, a przy tym zatklu poskacie. Ja minim.
0: No aj.

Preis. My tu konieca, hoćo, a unie jest o półfinale zakończył, tak so smie so nitko nyrom, albo hoj, niekotrych wokomikach potom finale zawizdać, dziwa miesięca nastupi w finalu przeciło Knofel, a przeczelio pod jakim serbska rakieta. Runie snadnie aj zwryszczyła po finalu. Ja dam ruczo nudom k przychodnemu spiły, tak so możemy przychodnie moderacji potom aj live do naszego wielkiego finala szaltować.

0: Nasze usłuchanie kila so ke konci, a też nasz dzienniejszy turniej tu koniec, a z tym też finale kila ja so ke konci. Knofla przeczelio suso prynie sadżbie przesadzili, tak zobieży netko hižo druga sadżba, w kotrejś stetejś hižo 5-2 za Knofl a za przeczelio. Przyjmij ste tu netko też Adrian Woko, w unie miastrujem sobu zamówite z młodzieńskim klubom koniecach tu był za organizację, a haj za sprzygotowanie tu. Tutaj jest stacja naszej czwartej przy Bicztury. Skutka praszenia też za młodzieński klub. Koniec wiedzą leto jeszcze nie mimo, co macie wy takie jeszcze planowane leca z klubem.
1: A na kurze pat 28-29 augusta po nas DSF party je. Hej, mamy niekak 2 do 3 stage. Ale co jadz informacje trebacie na naszej Instagramie strony. Hej.
0: Super, tak smiemy so szicu zromadnie też leca zaso na DSF party weselić. Bocza tu kryje miejscem hižo 7-2 za Knofla za przeczelu. Janczo uta z narokom. One, Boże, podek im 3-7. Dziwa mieszyńca je jeszcze tu, ja sam si red stał. Z Rachlowa a z koniec. Oni pokaże a z Wojerowskiego smira. To podek im pozadki. Oni tu skiery domiacy mustwo dżęca. Tak redz, domiacu lepszinu. Ale maja ciężki narok nitko przed sobą. Włosom kci w drugiej sadżbie Knofl a przeczelio, kaś prajne też prynu sadżbu hižo dobyli. Podek im cidybko jeszcze pobrachuja. Felix Bau z narokom. Przyjuzate. Wod Manuela Szote przystajene. Włożene przez blok Kaspar Dziswok przystajte a Dubawic przez sak. A tu by, hej, to by taki ból. Nic wotre, ale takie dosrydża mies rajeru, tak so dubi tam komunikacja posłać, a tutaj nie runie posłała, tak sobie to silny dość, dyb za Knofl a za przeczelu, dziewieczk ci, silny narok. Kajsi, że pajne polo tu, rajniszczo w koniecach, te je kitro dołe, te je kitro ulke, tak so dubisz też tu z tym kalkulować, gdyż jeden dohi narok, albo nadpiszin, że dubisz skierę przeco. Tron, to kiedyś tu husto zari jeszcze dele pan, nie? Tak, podek im match bull Felix Bauch z narokom. Silny narok, przyjuzate. Manu, przystaj, blok Kaspara Dziswoka, jeszcze raz, Jan Szota, daloko, przyjuzate, a przystajne nitko, Jan Szota, przyjuza, przystajne Kaspara Dziswok. Dalej, silny nadpie, ale też tu nie przedłuwi. Tak, zoso pryni match bull od Bobara. Dziwa mieszyńca, nie tylko trzeba serio, to by startować serio. Wulki ryzyko, silny narok. Jara silny narok, hej. Wiesz, nie tylko Soposkici pełne ryzyko zać. Niczo jacek przyraczu w ulce nie dała. Dybki dobia, jo. Dalszy narok z tanktopem to je Robin Paszka. Jeli moja liścina tu trichy. Zaso silny narok, ale ty jest silny przyuzate. Zaso dołi ból, zaso przedłuwi. Podek im szyszczesacz, dziwa mieszyńca, wojuje, je jeszcze tu. Robin Paszka z dalszym narokom, zaso pełne ryzyko, zaso silne. Felix Bauch przyuza direktnie pak, zaso preki przystajene. Blok, Kaspar Dziswok z drugim. A daloko, tak zo je to dybk. Gratulacja, Knofla przeczelio, so tu przesadza. Nitko tu jeszcze raz był, a potem so jeszcze raz przyzywił.
2: Ale, że masz tydzień cały czas przedziudziony. Dzień cały pundziela. To dała wizję jenoś.

Nowy a przyjaciel jo, Ryka, po takim dobyczer jo, nasze czwarte stacje tu dżęca w koniecach. Wutrom do gratulacji, wutromny Jack, nietko uprawiam na kuźdy pat jeszcze raz, wiesny młodzinie tu, wonu i oborie, za świecu, to by za so top organizowane, wiezo za wiedro, tu nikt niczo nie może, ale ja si myslu, to je szitko super fungowało, kaj szpajne nietko jeszcze, sleduje party, hacz dojeni, tu hudźba bieży, piwo bieży, szitko bieży, po takim możecie si tu jeszcze rady lubić dać, przyjdziemy tydzień, co potem widzimy w Otchowie, moto tam, kaj szpajne tanktopy, ja so weselu, potem przyjął wam rianu do mojej zbu, a widzimy się, so, kaj szpajne, przyjdziemy tydzień, za so we Otchowie.